tata fikitwa bamnandi sahamba mali toka makaya mama matata mama matata mama matata ama matata usho jalba tana kuskota tana matsege